żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele, będziemy

uimiraz na spacer. Spotkało śliczny puga dam. Poleciał zielony papuga. Ja smutny i ten

0: Co?
1: Nie możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do skąd!
2: Badry mnie, nie badry mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, badry mnie, ty ksiekaj, ty pijaku!

zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. A wy z

miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Yeah! Nie brak, jedzie wątki!

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.